0: Radio. Čisti rok.
1: Hiša nasprot sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiša nasprot sonca.